0: kano ke kasera kenyini wetuka kasiza nti oluna kutulukubya olukumu mutwe eteka lyobutonde ligamba
1: obudde kasita buziba olwonga kasera kakuwummulako
0: eranga ffe wano ku radio Buddu
1: bwe bubaka bwe tukuwa
0: naye kyoba tokola mu kasera kano ak'okuwujjaalako
1: kwe kujjako radio Buddu
0: kubanga yo tevaako
1: tewujjaala
0: era tewummula ebyokuwummula twabissa ku bbali tusobole okubaweereza
1: emisana n'ekiro
0: era nga tulinamu okuva kati
1: Matumbi Budde
0: paka ku makya
1: ffe wano ku Radio Buddu tubaagaliza obudde obw'ekiro obunyuvu
0: tubaagaliza ekiro ekirungi naye temuva ku Radio Buddu
2: kino bwe kyali tekinatandika kubeera wa abakugu abalengera wala nga bakozesa kamera zimulengera bakirengerawo ne balaba radio endala zonna nti kino Radio Buddu kyereeta teribawo omuntu mulala asobola kukikola awo ne baprofesa obavirayo jjo juzi ne bakikakasera ne bakiwandika ne mu byafaayo nti Radio Buddu nzikiraza